Może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

zostanie, zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

druga w nocy. Kciuk już sam scrolluje. Czy to w ogóle dzień był dzisiaj? Twój czy

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

Ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramie, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

Może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

Historia gra. Jazz historia gra. O, Londor, Kubryk, kto wie gdzie. Ta noc jak jazz swój rytm bierze. Bydgoszcz.

wieża nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

Ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramie, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć wszystkim. Witamy w EFKOCie na niedzielny poranek.
2: Dzień dobry. Idealny moment na relaks przy muzyce.
1: Zgadza się. A imieniny obchodzą dziś Gustaw, Eusebiusz i Karina. Serio, ciekawe imiona, prawda?
2: Prawda, Gustaw brzmi jak bohater z książki przygodowej. Ale wiesz, mam dla ciebie suchara na dziś.
1: O, czekam z niecierpliwością.
2: Dlaczego komputerowi nigdy nie jest zimno?
1: Nie wiem dlaczego.
2: Bo ma dużo Windows.
1: Ha. No właśnie, klasyka. Z tego co widzę, fajnie, że mamy dziś taką pogodę.
2: Tak, w Warszawie 20 stopni. W Krakowie 19, w Gdańsku 18. Idealne na wyjście.
1: Trochę chmur, ale to nie przeszkadza. Może spędźmy dzień na świeżym powietrzu.
2: Jasne. Wczoraj Asparo Norway pisał, że jest na Mazurach. Cudowne, nie?
1: Zdecydowanie. Słuchając radia z Łódki, to musi być wyjątkowe doświadczenie.
2: Tak, a za chwilę polecimy z kolejnymi utworami, które rozweselą nas całkiem.
1: Niech tak będzie. Dziękujemy za wspólny EFKOT.
2: Tak, i zapraszamy do subskrybowania naszego kanału YouTube.
1: A teraz czas na muzykę. Do usłyszenia. Radio Serce.

miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

Może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

kciuka w nocy. Kciuk już sam scrolluje. Czy to w ogóle dzień był dzisiaj? Twój czy

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć, cześć drodzy słuchacze. Witamy w kolejnym FKOT Radia Synteza. Dziś mamy niedzielę 2 sierpnia, a w zegarze 14:46.
2: Hej, hej, fajnie, że jesteście z nami. Ciekawostka na początek. Dziś imieniny obchodzą Gustaw, Eusebiusz i Karina.
1: Widać, że impreza na imieninach będzie pełna. Jak to mówią, Gustaw na każdej imprezie to musi być szampan.
2: No właśnie. Gustaw to gość, który zawsze przynosi dobrą zabawę. Właśnie. Masz jakąś ulubioną piosenkę o imieninach?
1: Może, wiesz co, nie przypominam sobie żadnej, ale to zabawne. Co do imienin, może powinniśmy zrobić playlistę?
2: Rewelacyjny pomysł. A co powiesz na temat letnich dni? Zawsze można coś wymyślić.
1: Właśnie. Latem robi się ciekawie w ogrodach, na tarasach. Jest tyle pysznych owoców.
2: Truskawki, maliny. Aż chce się jeść. Ale wracając do pogody, co tam słychać?
1: W Warszawie mamy 22 z stopni, a wiatr wieje z prędkością 4 metrów na sekundę.
2: Kraków trochę cieplejszy, 23 z dwoma i też nieźle.
1: Dokładnie. W Gdańsku to już zupełnie uspokaja. 21 z sześcioma. Całkiem przyjemnie.
2: Aż chce się wybrać na spacer. Dzięki, że byliście z nami w tym FKOT-cie.
1: Nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału na YouTube i do usłyszenia wkrótce.
2: Do usłyszenia, miłego słuchania.

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

0: pierwsze.
1: Ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

Chess, Soria gra. O, Londor, Kubryk, kto wie gdzie. Thanos jak Chess swój rytm bierze. Bydgoszcz.

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Witajcie drodzy słuchacze. Niedzielny wieczór, 21:45, 4 sierpnia 2026 roku. Czas na F-Kod.
2: F-Kod, czyli fajny, krótki odcinek tematyczny. Wiesz, Igor, że dziś imieniny obchodzą Gustaw, Eusebiusz i Karina? Której z tych imion użyjesz na randce?
1: Ha, ciężki wybór. Może na bank Gustaw, bo Eusebiusz to tylko dla odważnych. A tak w ogóle, co powiesz na to, że 2 tygodnie temu był Dzień Pizzy?
2: O, to dobry temat. Zawsze można pogadać o pizzy. Jaką najbardziej lubisz?
1: Ja najbardziej za serową, z dodatkiem rukoli. A ty?
2: Jak dla mnie, tylko pepperoni. I koniecznie z dużą ilością sosu.
1: No, wiem co mówisz. Chyba muszę się na pizzę wybrać po audycji. A tak w ogóle, widziałeś jakie mamy fajne temperatury?
2: O, to właśnie. W Warszawie 22 stopnie 60, Krakowie nawet 23 stopnie 40, a w Gdańsku 18 stopni 90.
1: Tak, a do tego lekki wiaterek, idealnie na spacer czy na piknik.
2: Piknik z pizzą brzmi jak plan. W międzyczasie dziękujemy naszym słuchaczom za to, że byli z nami przy F-Kocie.
1: Tak jest i zapraszamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube. A teraz dajmy chwilę muzyce.

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu. Po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

0: pierwsze.
1: Ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

Chess, Soria gra. O, Londo, Kubryk, kto wie gdzie. Ta noc jak Chess swój rytm bierze. Bydgoszcz.